Gdybym wodę, czy krzywienny zmarł, czy krzywienny zmarł. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki.